się wyjść, kochamy mieć się tylko my chyba zagrabię domu i zawołaj i lepiej zoby, na sesji inna i na znowu sekcja, jak ludzie się i swe jak to na to finis paneski, a to faj z kachy numeria dobie, to lupo, ja sobie wola zjeść się skończyć.